0: W języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o nowym roku szkolnym w rejonie wileńskim oraz o wyprawkach szkolnych, które dzisiaj otrzymali pierwszacy i dzieciaki z zerówek. A zaczynamy nasz program od aktualności z Ukrainy. Po tym jak Rosja przeprowadziła w nocy kolejną serię ataków na Kijów, zginęło co najmniej 12 osób, a 18 zostało rannych. Sześciu spośród zabitych to pracownicy ukraińskich kolei, którzy zginęli w wyniku trafienia pociskiem balistycznym w obiekt kolejowy. Według ukraińskich mediów Rosja piątą noc z rzędu atakuje stolicę za pomocą dronów i pocisków balistycznych. Tej nocy wystrzelono ponad 200 dronów oraz pocisków balistycznych różnego typu. Eksplozje w mieście było słychać przez całą noc. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w różnych częściach stolicy wybuchły pożary. Ostrzał miał miejsce również w Odesie oraz w pobliżu granicy z Rumunią. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że choć Rosja na razie nie wskazuje chęci zakończenia wojny, w tym miesiącu można spodziewać się zmian w procesie negocjacyjnym. Zełenski wcześniej potwierdził również, że rozmawiał z Donaldem Trumpem o możliwej wizycie w Kijowie wysłanników Białego Domu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Data tej wizyty pozostaje na razie nieznana. Po ogłoszeniu w nocy alarmu lotniczego w Estonii i na Łotwie litewskie wojsko poinformowało, że radary monitorujące przestrzeń powietrzną nie wykryły żadnych podejrzanych obiektów. Według przedstawiciela wojska majora Aleksandra Siliuka Litwie nie groziło żadne zagrożenie. Minister finansów Tauri Mazwalis mówi, że nawałnica, która pozbawiła mieszkańców Litwy prądu, będzie kosztować ESO około 17 milionów euro. Na odbudowę sieci elektroenergetycznej potrzeba będzie 10 milionów euro, a kolejne 5 milionów zostanie przeznaczone na wypłatę rekompensat. Pozostałe 2 miliony mają zostać przeznaczone na rekompensaty bezpośrednich strat związanych z żywnością, paliwem lub generatorami. Według danych z dzisiejszego poranka prądu nadal nie ma w około 12 tysiącach obiektów. Pracownicy zamkniętej sieci handlowej Mery twierdzą, że nie otrzymują wynagrodzeń, ponieważ nie zostali zwolnieni z pracy i nie mogą również zgłosić się do urzędu zatrudnienia. Według pracownicy sieci Tatiany Panfilowej, w związku z nałożonymi na sieć sankcjami, ponad 200 pracowników stało się zakładnikami tej sytuacji. Służba do spraw badań przestępstw finansowych rozpatruje każdy wniosek o zezwolenie na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Mery. Według zastępcy dyrektora służby Arunasa Walei obecnie wpłynęło kilkadziesiąt takich wniosków. Na Litwie rozpoczął się nowy rok szkolny. W szkołach wprowadzane są zaktualizowane programy nauczania, zaczną również obowiązywać nowe, przyjęte przez same szkoły, zasady dotyczące korzystania z telefonów. Więcej uwagi będzie także poświęcane uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezes Związku Uczniów mówi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego niestabilność pozostaje głównym problemem systemu edukacji. Zdaniem Martinasa Dikshaitisa ciągle zmiany powodują stres u uczniów i nauczycieli. Natomiast minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popowienie mówi, że stabilność systemu edukacji jest jednym z głównych celów. A teraz przenosimy się do rejonu wileńskiego. Z Jarosławem Suboczem, kierownikiem Wydziału Oświaty rejonu, rozmawiamy o tym, jak rejon się przygotował do nowego roku szkolnego.
1: W jakim nastroju rejon wileński wkracza w nowy rok szkolny?
2: Zawsze pozytywnie patrzymy w przyszłość, ponieważ w naszych placówkach i nasz sam samorząd wzrasta, zwiększa się liczba rodzin młodych i oczywiście odpowiednio liczba uczniów w naszych klasach. Dlatego bardziej pozytywnie patrzymy w przyszłość.
1: Czyli nie brakuje uczniów, klasy są normalnie wypełnione.
2: W większości to oczywiście to jest różnica. Jeżeli mówimy o placówkach oświatowych obok miasta, w pobliżu miasta, to oczywiście brakuje nam miejsc. Jeżeli natomiast mówimy o placówkach, które są bardziej oddalone od miasta, w niektórych placówkach są mniejsze klasy, ale jednak zapewniamy możliwość dla każdego mieć jak najbliżej placówkę oświatową swojego domu, więc w tych klasach, gdzie są formowane klasy, z ustaloną liczbą uczniów, oczywiście patrzymy na wszystkie dokumenty prawne, stwarzamy możliwość, więc klas nie brakuje i uczniów nie brakuje w tych placówkach.
1: A czy była jakaś przeprowadzona reorganizacja szkół w rejonie? Czy może któreś szkoły zamknięto, któreś dołączono do innych? Jak to wyglądało?
2: Tak jest. W tym roku Rada zatwierdziła plan reorganizacji placówek szkolnych. Jednak zasadniczych dużych zmian nie dokonywaliśmy. Jeżeli ktoś może zapoznać się na naszej stronie internetowej z całym planem, zauważy, że to głównie dotyczyło oddziałów, czyli działów niektórych placówek oświatowych, gdzie już od dłuższego czasu nie jest prowadzone nauczanie ogólnokształcące i zostawione są działy dołączone do mniejszych placówek, akurat działy z wychowaniem przedszkolnym. Więc placówki jeszcze działające, jednak obniżyliśmy powiedzmy poziom kształcenia do wychowania wczesnoszkolnego albo przedszkolnego.
1: A wychowanie przedszkolne odbywa się też w przedszkolach? Są zerówki.
2: Nie w szkole. Tak, to duże, tak, to jest w przedszkolu i są zerówki w niektórych placówkach. Jednak jeżeli mówimy o nauczaniu przedszkolnym, zasadniczo to jest związane ze szkołami większymi, czyli przedszkolnymi. My mamy gimnazjum. Jeżeli w dużej mierze mówimy o gimnazjum w języku polskim, gdzie jest wybrana nauka, to właśnie w tych gimnazjach są również wychowanie przedszkolne, czyli tak zwane zerówki. Żeby najbliżej, że dziecko mogłoby już od najmłodszych lat się oswoić i to zazwyczaj jest tak, stworzymy te zerówki jak najbliżej tych miejsc zamieszkania rodziców, żeby to nie było się skupione z dołożeniem związane, no ponieważ sami rozumiemy, że dowóz takich młodych uczniów jest utrudnieniem dla rodziców i dla organizowania, jeżeli mówimy o autobusach szkolnych. Więc w tym wypadku jak najlepiej było, że dziecko mogło na piechotę dotrzeć ze swojej przez pierwszej klasy albo do zerówki.
1: Skoro rejon się bardzo rozbudowuje, więc czy planowane są budowy nowych szkół w osiedlach, które rzeczywiście rodziny przyjeżdżają, dzieci są?
2: Tak, oczywiście. No, w tym wypadku akurat no, nierównomiernie się rozwija nasz rejon, ponieważ jak mówimy się, niejednokrotnie chyba i w prasie było wskazane, że Abierzenie czy Rzesze w bardzo szybkich tempach się rozbudowuje. Właśnie w tych okolicach planujemy i zaplanowano przez samorząd akurat dobudówkę w Abierzeniach jest w tej chwili budowany. Mam nadzieję, że w następnym roku już będziemy mogli zwiększyć liczbę uczniów w tej placówce również. Planujemy w tym roku startować, być może w następnym, z rozbudową i to pięknego budynku, ma dosyć piękny budynek szkoły w Rzeszy, Świętej Faustyny Kowalskiej. I w tym wypadku cieszymy się bardzo, że mamy na to fundusz i środki, i samorząd, i rada, i wszystko zatwierdzone, i tylko oczekujemy na start tych zmian.
1: Jak wygląda sytuacja z nauczycielami? Wilno narzeka, że brakuje nauczycieli, szczególnie przedmiotowców albo nauczycieli specjalnych. Jak jest w rejonie? Jak dajecie sobie radę?
2: Powiedzmy, sytuacja również podobna. Oczywiście monitorujemy, nie możemy pozostawić placówki oświatowe samodzielne. Sprawdzamy. Jednak główne kierunki, no oczywiście, jeżeli mówimy o brakach albo powstających tych brakach, których widzimy w chwili obecnej i oczekujemy być może w bliższej perspektywie, to są te zmiany akurat dotyczące przedmiotowców języka litewskiego, matematyki, fizyki. I to właśnie jest tych, jeżeli to jeszcze na dzień dzisiejszy dajemy radę, raczej placówki, zaprzeczając pracy dyrektorów, dają radę. Możliwe, że w najbliższej perspektywie to zapotrzebowanie będzie wyrastało, jeżeli nawet szczególnie w nauczaniu tych przedmiotów w języku polskim, ponieważ jeżeli jeszcze możemy w jakiś sposób bardziej jest większa pewność przedmiotowców w nauczaniu języku litewskim, otrzymanie z miasta w języku polskim, to jeszcze jest podwójne wyzwanie dla naszych dyrektorów. Jednak w chwili obecnej potrafią placówki oświatowe tak rozplanować siatkę lekcyjną, że w chwili obecnej widzę, że damy radę na 1 września zapewnić nauczanie odpowiednie w każdej placówce oświatowej.
1: Samorząd wystąpił z taką inicjatywą, że młode osoby, które będą studiować na Uniwersytecie Pedagogicznym, żeby wracały z powrotem do rejonu, funduje im stypendia. Czy to działa? Czy to daje namacalne wyniki?
2: Jednoznacznie mogę powiedzieć tak. W chwili obecnej od 2022 roku mamy 44 stypendysty. Z tych 16 już są zatrudnione w naszych placówkach oświatowych. Oczywiście z tych wszystkich preferowanych tych przedmiotów nie zawsze młodzież chętnie wybiera na przykład matematykę, których na pewno więc zachęcamy w chwili obecnej. Oczywiście oczekujemy w naszych szkołach akurat i w dłuższej perspektywie na pewno pracy nie zabraknie, więc zachęcamy skorzystać z stypendium. Wszystko jest podane na naszej stronie.

0: No to obejmuje. Oczekujemy. Jednak wzrasta liczba zapotrzebowania właśnie wychowawców wczesnoszkolnego i są wakancje i nie brakuje chętnych, więc z tego się cieszymy. To daje rezultat.
1: Filia Uniwersytetu Białostockiego ma taki kierunek nauki, wychowanie wczesnoszkolne, przedszkolne, czyli może uczniowie właśnie, którzy pójdą tam studiować, wrócą jednak do rejonu.
0: Tak, na pewno czekamy i bardzo cieszymy się z tej możliwości. Ja dokładnie nie pamiętam, ale to niedawna inicjatywa, to po prostu taka możliwość. Dlatego cieszymy się, że wyższe uczelnie wystąpiły z taką inicjatywą i stworzyło takie możliwości, dlatego że tam ja wiem, że jest również nauczanie w polskojęzycznych grupach jest oferowane. To dla nas jest ogromny plus.
1: Jeżeli taki student skończy polskie studia, więc nie będzie miał chyba problemu i w litewskich klasach pracować.
0: Ja myślę, że każdy student, który akurat jeżeli mówimy to o uczniach naszych placówek oświatowych, które po ukończeniu naszych placówek oświatowych studiowali, to ja myślę, że poziom języka litewskiego jest na najwyższym poziomie po zdaniu egzaminów maturalnych i nie będzie żadnego problemu, więc w tym wypadku nie mam wątpliwości nawet.
1: A czy pan ma już dane, ilu uczniów pójdzie w tym roku do pierwszej klasy?
0: Ja mogę dokładnie powiedzieć tylko dopiero we wrześniu bym mógł powiedzieć. W chwili obecnej ja mam dane z sierpnia, więc to jeszcze mogą ulegać pewne zmiany, jednak mamy, powiedzmy na dzień dzisiejszy, co ja mogę powiedzieć, to 246 uczniów pójdzie do pierwszych klas w polskim języku nauczania.
1: To jest sporo.
0: Powiedzmy o 19 mniej niż w tamtym roku, ponieważ 265, no to jest połowa naszych wszystkich pierwszaków. No troszeczkę mniej niż połowa, ponieważ ogólna liczba jest 661 tam w litewskim języku nauczania. Ostatnie 2-3 lata ta liczba jest malejąca. Powiedzmy pierwszaków, jednak zasadniczo mogę stwierdzić, że nasz ogólna liczba uczniów w polskich klasach jest raczej wzrastające, ponieważ wraca, być może to ktoś uczęszczał do polskich szkół w mieście i teraz cieszymy się, że wraca z powrotem, albo zmieni miejsce zamieszkania, trudno mi powiedzieć. Jednak z każdym rokiem liczba uczniów na pewno nie jest malejąca w naszych klasach z polskim językiem nauczania.
1: No i to oczywiście cieszy i Wydział Oświaty, i szkoły, nauczycieli, no wszystkich, że mają szkołę, która dla nich pasuje.
0: Tak jest. Staramy się stworzyć warunki te, które by, no oczywiście zawsze porównywane jesteśmy z miastem i z możliwościami, jednak jeżeli mówimy o nauczaniu w polskim języku nauczania, to możemy śmiało konkurować z miastem i stworzyć warunki bardziej bezpieczne, bardziej przyjazne niż miasto. Z tego się cieszymy i zachęcamy rodziców w korzystaniu z tych możliwości.
2: Była to rozmowa z Jarosławem Suboczem, kierownikiem Wydziału Oświaty rejonu Wileńskiego. 848 wyprawek dla pierwszaków i 626 zestawów dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną trafiło w tym roku do polskich placówek oświatowych na Litwie. Plecaki, przybory szkolne, materiały plastyczne i pomoce potrzebne najmłodszym dotarły do Wilna jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. O to, by prezent z Polski trafił do dzieci, zadbała polska macierz szkolna. To ogromna pomoc dla rodziców i wielka radość dla dzieci, podkreśla Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, macierz szkolna.
1: Do Wilna dotarły wyprawki szkolne, turnistry i różne przyrządy dla uczniów klas pierwszych. No i z tego chyba możemy prowizorycznie już szacować, ile będziemy mieli w tym roku pierwszaków.
3: No to znaczy tak, zgadzam się, do Wilna dotarły nawet 2 tiry. Jedne były wypełnione wyprawkami dla pierwszaków. I tutaj mieliśmy tych wyprawek 848, więc mniej więcej tak szacujemy, że taka liczba pierwszaków w tym roku przyjdzie do szkół z polskim językiem nauczania do klasy pierwszej. Co prawda już konkret będziemy mieli w końcu dopiero września, kiedy zostaną zamknięte tak zwane rejestry uczniowskie. I wtedy już będziemy mieli dokładną liczbę. Ale z tego, co tutaj szkoły odbierają i tak dalej, to widocznie taka liczba zostanie. No cóż, oczywiście chcielibyśmy, żeby było tych więcej pierwszaków, ale to też już jest trzeci rok, kiedy są dzieci z tego tak zwanego niżu demograficznego. No także mamy mamy nadzieję, że dalej to troszeczkę podskoczy nam liczba. No i w ogóle chcielibyśmy, żeby więcej dzieci było w klasach pierwszych, ale to jest takie życzenie wszystkich szkół, nie tylko szkół polskich. Natomiast drugi tir, który przyjechał, to był tir, który przywiózł

0: tutaj do Wilna, do właśnie siedziby macierzy szkolnej, tak zwany bon przedszkolaka. I to też są takie zestawy farb, papierów, kredek, plasteliny, różnych rzeczy potrzebnych do prac właśnie dziecka, które w tym roku rozpoczyna swoje wychowanie, przychodzi do przedszkola z polskim językiem nauczania. Także mamy tych zestawów 626 i właśnie tak oscylujemy, że tyle nowych osób, tyle młodych naszych Polaków trafi do przedszkoli z polskim językiem nauczania na całej Litwie. To podobnie tak jak z bonem pierwszaka, że wszystkie szkoły polskie w rejonie wileńskim, solecznickim, trockim i ślęciańskim i oczywiście w mieście Wilnie są zaopatrzone właśnie w te wyprawki, a przedszkola w bon przedszkolaka.
1: Każde dziecko w przedszkolu otrzyma też taki zestawik, czy to jest dla przedszkola dane?
0: To jest na takiej zasadzie, że to są zestawy dla dzieci, które po raz pierwszy w roku bieżącym przychodzą do przedszkola. Ale z tego zestawu oni korzystają w przedszkolu, więc również i ich koledzy mogą dołączyć do pracy, korzystając właśnie z dobrodziejstwa tego całego zestawu.
1: Niektóre szkoły też otrzymały pomoce naukowe, materiały, które właśnie dodatkowo doszły.
0: To raczej tutaj muszę powiedzieć o tym, że to są tradycyjne, zamawiane przez szkoły ćwiczeniówki oraz podręczniki z gdańskiego wydawnictwa oświatowego. Dlatego, że w sytuacji, kiedy nie mieliśmy nowych ani podręczników dla klasy pierwszej, czwartej, ani dla klas starszych, dlatego, że wszystkie podręczniki do języka ojczystego, no to były już tak mocno sfatygowane i wydane gdzieś przed 15 laty, że tutaj postanowiliśmy na spotkaniu z polonistami i z nauczycielami klas początkowych, że gdy nastąpiła zmiana podstawy programowej, to musieliśmy niezwłocznie coś zaradzić, żeby do naszych szkół również dotarły nowe podręczniki, nowe właśnie ćwiczeniówki do nauki języka ojczystego. A ku temu bardzo się przysłużyło rozporządzenie byłego ministra oświaty w ramach właśnie porozumienia o współpracy między mniejszością polską na Litwie, a mniejszością litewską w Polsce oświatową. To było takie resortowe porozumienie w roku 2019 i w roku 2020 minister wydał rozporządzenie, że do nauki języka ojczystego szkoły mogą korzystać z wydanych podręczników w krajach Unii Europejskiej. I dlatego skorzystaliśmy z tej możliwości i już faktycznie od 6 lat nasze szkoły właśnie do nauczania języka ojczystego korzystają z podręczników wydanych przez gdańskie wydawnictwo oświatowe jako takie najbardziej zbliżone programowo do naszych programów z ćwiczeniówek. Również te zestawy są zaopatrzone w książkę dla nauczyciela. Także w opinii nauczycieli i uczniów, no i oczywiście rodziców, że są to naprawdę dobre pomoce, z których warto korzystać. Ale to już te pomoce zakupywane są bezpośrednio z funduszy szkolnych. Także to już nie jest finansowane przez Polskę, a natomiast bon pierwszaka i bon przedszkolaka jest dofinansowany z budżetu państwa polskiego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Realizuje to bezpośrednio w Polsce Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego i partnerem na Litwie jesteśmy my, Polska Macierz Szkolna.
1: Czyż można marzyć o lepszym prezencie na początek roku szkolnego, na start dla tych malutkich zupełnie dzieciaków, którzy wychodzą z przedszkola i przychodzą do szkoły i zaczynają swoją szkolną przygodę?
0: No myślę, że trudno marzyć o czymś lepszym, tym bardziej, że uważam, że taka wyprawka to jest naprawdę znaczącym odciążeniem budżetu rodzinnego, który można przeznaczyć na inne potrzeby, dlatego że gdy dziecko idzie do pierwszej klasy, to naprawdę tych potrzeb jest niemało. Także tutaj się należą podziękowania dla państwa polskiego, że tradycyjnie zadbali o naszych najmłodszych Polaków, którzy rozpoczynają swoją edukację w klasie pierwszej, no i za te tradycyjne wyprawki, które naprawdę są i jakościowe, i wyposażone w różne potrzebne

0: że faktycznie 26 sierpnia już mieliśmy możliwość przekazania do szkół właśnie i tych wyprawek dla pierwszaka, i do przedszkoli, tych wyprawek dla tego przedszkolaka i również tych ćwiczeniówek i potrzebnych podręczników, co oznacza, że no rok szkolny na spokojnie 1 września można będzie rozpocząć. A tradycyjnie, to już jest taka tradycja w naszych polskich szkołach, że te wyprawki są wręczane podczas apelu pierwszowrześniowego właśnie w szkole. Także to jest święto, a po drugie, no, to jest też możliwość podziękowania dla państwa polskiego właśnie za zaopatrzenie naszych najmłodszych w tak potrzebne właśnie wyprawki.
1: No i oby ta tradycja pozostała jak najdłużej, bo przyznajmy, dla rodziców to jest ogromna pomoc, a dla dzieci ogromna radość.
0: Jak najbardziej. Mamy też nadzieję, że ta tradycja będzie nadal istniała. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to są ogromne środki, które są przeznaczane na realizację tego projektu. No i oprócz podziękowań i wyrazów szacunku i uznania dla państwa polskiego, dla osób, które w Polsce właśnie rozumieją potrzebę właśnie tutaj wspierania polskiej mniejszości szkolnej na Litwie, no to cóż, dziękujemy, nisko się klaniamy.
1: Bon pierwszaka i bon przedszkolaka są dofinansowane z budżetu państwa polskiego za pośrednictwem Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. W Polsce projekt realizuje Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Natomiast partnerem na Litwie jest Polska Macierz Szkolna. To piękny prezent na 1 września, mówi Jowita Kazakiewicz, nauczycielka klas początkowych w szkole w Leszczyniakach. Piękny prezent na 1 września, bo już w tym dniu pierwszacy otrzymają prezent, który przyjechał z Polski, plecaki, wyprawka, wszystko, co jest potrzebne dla pierwszej klasy, ale nie tylko też pierwszej klasy, tak? Bo zerówki też coś otrzymają.
2: Tak, też otrzymają jakiś zestaw dla przedszkolaków, co ich na pewno bardzo ucieszy.
1: A pierwszacy każdego roku dzielicie te prezenty, jaka reakcja, co mówią rodzice?
2: Zazwyczaj na 1 września, z okazji naszego takiego wielkiego święta, rozdajemy te właśnie plecaczki. No i wiadomo, że też mówimy, skąd one są i z tego powodu bardzo się cieszymy. I kiedy rozdajemy, to bywa reakcja po prostu wow, po pierwsze, to pierwszy plecak. Po drugie, jak oni otwierają i widzą te wyposażenia, oni tak się cieszą, skaczą z radości. A później właśnie z tymi plecakami idziemy do kościoła i ich święcimy. To dla nich jest nie tylko atrakcja, ale taki ważny moment, ważny etap w życiu.
1: Tam są złożone przyrządy, które dla nich w pierwszej klasie są potrzebne. Może nie wszystkie można odłożyć na drugi rok.
2: Tak, na pewno. Czasami uczniowie nawet korzystają kilka lat z tych nie tylko rzeczy, ale też plecaków samych, bo są bardzo korzystne. Po pierwsze, po drugie, te wszystkie wyposażenia, takie jak linijki, jakieś zeszyty grubsze, oni mogą być wykorzystywane kilka lat, nie tylko jeden rok.
1: No i to oczywiście ogromna pomoc dla rodziców, bo to jednak kosztuje.
2: Na pewno to ułatwia pracę dla rodziców i rodzice jeszcze bardziej się cieszą niż dzieci.
1: Ile uczniów będziecie mieli w pierwszych klasach i w zerówkach?
2: W pierwszej klasie 11 uczniów, a w zeróweczce miało być 16.
1: Czyli wszystko jest przygotowane na przyjęcie.
2: Tak,
1: dzieci.
2: Więc czekamy z uśmiechem na uśmiechy dzieci.
1: Na wyprawki czekają również uczniowie szkoły przedszkola Zielone Wzgórze. Jak mówi Leokadia Skarżyńska, nauczycielka placówki, prezenty otrzymają zarówno pierwszacy, jak i dzieci z klasy zerowej.
3: Otrzymaliście też piękne prezenty, które 1 września wręczycie swoim pierwszakom.
4: Tak, jak najbardziej, bardzo czekamy i dzieci też czekają.
3: A rodzice chyba też czekają.
4: A rodzice
3: czekają.
4: Jak najbardziej, bo już liczą.
3: Czy utrzymają pierwszacy, czy też zeróweczka?
4: I zeróweczka też, i pierwszacy, zeróweczka.
3: Pierwszacy wszystkie mają pomoce naukowe, które są potrzebne no już do poważnej nauki. Co tym razem otrzymują dzieciaczki w zerówce?
4: Oj, trudno mi powiedzieć, bo naprawdę...
3: No chyba dostosowane coś do programu.
4: Dostosowane na pewno, dostosowane do programu, ponieważ zamawiane były według katalogu, który był był podany chyba wiosną, to na pewno wybrane.
3: A pierwszacy już uczą się jakichś literek, cyferek?
4: No tak.
3: Znaczy nie pierwszacy, zeróweczka.
4: Zeróweczka tak, po trochę mają. Znają, przychodzą litewskie na całego, cyfry, litery, wszystko mają.
3: A, czyli będą może tam ćwiczeniówki?
4: Tak, na pewno, takie. Na pewno dostosowane z tym, może.

0: trochę łatwiejszy.
1: Wielka radość dla dzieci, wielka pomoc dla rodziców, ale też i
0: a dla nauczycieli tym bardziej, ponieważ pracuje się naprawdę bardzo dobrze z tym wszystkim.
1: A jak dzieci mają takie piękne prezenty, mają dobre humory, nastroje, no to wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: Tak, w najlepszym.
1: Po plecaki przyjechała również Violetta Brodowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Oberymskiego w Myszegole. Pani przyjechała po odbiór prezentów dla pierwszaków. Ile macie w tym roku?
2: W tym roku mamy 12 pierwszaków, 5 dziewczynek, 7 chłopców, więc bardzo cieszymy się z tego, że możemy to odebrać.
1: Co mówią rodzice o takim prezencie, o takiej wyprawce?
2: Bardzo się cieszą i dziękują za tą piękną pomoc, ponieważ to jest bardzo wielkie wsparcie otrzymać tak piękny plecak wyposażony we wszystko, co jest potrzebne dla pierwszaka.
1: Nie muszą już nic dokupić.
2: Nie muszą nic dokupować. Na pewno na pół roku wystarczająco wszystkiego jest.
1: No i uczniowie później te plecaki noszą, aż się nie znoszą,
2: bo plecaki są naprawdę bardzo dobrej jakości i na 2-3 lata to spokojnie można wykorzystywać.
1: Nie możemy mówić, że to jest zachętą, prawda, do dawania dzieci do polskiej szkoły, ale to jest ogromna pomoc.
2: To nie jest zachęta, ale pomoc, wsparcie, no bo dzieciaki naprawdę czekają na to i bardzo się cieszą, kiedy wkładamy je, więc to w oczach ta światełka, ta radość, to cieszy serce.
1: W ubiegłym roku plecaki przyjechały trochę z opóźnieniem, a w tym roku już 1 września będą stale gdzieś tam w klasach, przy tablicach.
2: Znaczy u nas jest ten sposób, że my rozpoczynamy rok szkolny od mszy i niesiemy poświęcić plecaki, więc na początku to będzie kościół, a później apel, no i wkładamy, fotografujemy oczywiście, no bo to piękna pomoc.
1: Na początek, na ten start szkolny.
2: Na początek i start szkolny.
1: Rodzice są zagubieni, przygotowując dziecka do pierwszej klasy, jeśli na przykład nie ma się kogoś starszych, nie wiedzą, co kupić, czy będzie pasowało, czy nie będzie.
2: Tak, rodzice telefonują i pytają, czy w tym roku będzie wyprawka, czy mają coś kupić. Mówimy, chwilka zaczekajcie, damy znać. I telefonujemy, mówimy, nie kupujcie, wyprawki są. Więc wala okrzyczą w trąbkę i ci nam bardzo to jest. Cieszy nas.
1: Otrzymaliście też książki, jakieś pomocy naukowe?
2: To znaczy pani z biblioteki zamawiała, ja tak myślę, podręczniki. Mamy 4 upakowania.
1: Coś już do biblioteki trafi.
2: Na pewno w języku polskim trafi, dzieci będą zadowoleni.
1: Tegoroczne wyprawki zostały przekazane dzieciom już 1 dnia nowego roku szkolnego. Dla pierwszaków jest to przede wszystkim radosny prezent na rozpoczęcie nowego etapu. Dla rodziców konkretne wsparcie w przygotowaniu dziecka do szkoły. Wyprawki, które przyjechały z Polski, mają jednak także wymiar symboliczny. Przypominają o więzi łączącej Polaków po obu stronach granicy i o tym, że najmłodsi uczniowie polskich szkół na Wileńszczyźnie mogą liczyć na pamięć i wsparcie rodaków z Polski. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i akademickiego życzę wszystkim uczniom, studentom, rodzicom, nauczycielom oraz wykładowcom wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z każdego dnia nauki i pracy. Niech nowy rok przyniesie inspirujące spotkania, ciekawe wyzwania, nowe przyjaźnie i wiele powodów do dumy. Uczniom i studentom życzę odwagi w realizowaniu marzeń, nauczycielom i wykładowcom nieustającej pasji i cierpliwości, a rodzicom radości z osiągnięć swoich dzieci. Niech będzie to czas pełen rozwoju, odkrywania nowych możliwości, wzajemnego wsparcia i wiary we własne siły. Niech każdy dzień będzie krokiem ku pięknym i wartościowym celom. Renata Dunejewska, do usłyszenia.